Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Módlcie się, aby moje i wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwalę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania, przestawiennictwo Najświętszej Marii Panny w niebo wzięte. Niech nasze serce rozpalone ogniem miłości nieustannie dąży do Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.

za prawdygodne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maria, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boży, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Witaliem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy o Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Благословіть мені, Бендо, всі покоління, гдиж великі речі учинив мені Всехмоцний. Módme się, miłosierny Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu najświętszym...
1: Wy słuchajcie Radio Pресвятої Богородиці. Radio Maria.

0: śmierci w Auschwitz-Birkenau. Ta dziewiata brama to jest brama, brama straszna, bo to jest brama strażdania, brama uniżenia, brama, w której ty w sposób żachliwy, można powiedzieć, wychodzisz z tego życia. Ona się przewidziała. Nawet może sama śmierć nie była taka straszna, ale najstraszniejsze było dla świętych ludzi, no i dla Maksymiliana Maria Kolbe, i dla bohaterów świętych ludzi, święty Jan Paweł II, to, że beatyfikował mnogo świeczeników i świeckich, którzy pomerli w konclagierach, że najrzechliwsze było baczyty ten bezmiar żestokości, ten bezmiar strażdania, które jedna ludyna czyniła drugi, bezmiar tego zla, które okrużało się wokół, nie było żadnej nadziei na to, żeby można było ten świat traktować w sposób pozytywny. I w tym świecie takie wielkie światy, nie za długo będziemy przeżywać wspomnień światowo Marię Maksymiliana Kolbe, 14 sierpnia, on, który umalał sobie, umalał Boga, żeby dał jemu możliwość widzieć z tego świtu w dzień niebowzięcia Preświętej Dziewy Marii. I Maria odpowiła na to i dała jemu możliwość pomerty w bunkrze głodowym. 2 tygodnie siedział bez żadnej pożywy. 2 tygodnie czekał na ten dzień. Dzień w niebowzięcia Preświętej Dziewy Marii. I doczekał się. To jest cudo. Radować się z tego, że ty umierasz w dzień w niebo wzięcia Preświętej Dziewy Maryi. Tak, że Gospodź ochotnie przychodzi do nas i chce nam dopomóc radować się i przeżywać naszego życia, opierając się, spoglądając na tych ludzi, którzy już wyszli z tego życia i popadają w nadzieję w niebo. Wszyscy uczeniki idą prosto do nieba. To, że cerkwa skazała, ludyna, która wydaje swoje życie za Jezusa Chrysta, albo dla Jezusa Chrysta, albo w czynkach Jezusa Chrysta, jak Maria Maksymilian Kolbe, który wydał swoje życie za drugą ludyną, tak jak Jezus Chrystus wydał swoje życie za nas samych, to jest taki moment duży, duży ważliwy i napełniający nas nadzieją. Bo jeśli ludzie w takich strasznych usłowiach mogą znajdą siłę do tego, żeby zapereczyć całemu temu bestialstwu, całemu temu tej żystokości tego świtu, zla, które zaliwa je wse i oni swoim życiem pokazują, że ono nie ma siły, nie może zniszczyć, nie bicie toho, który może wbić twoje ciało, mówił Jezus Chrystus. Bitej toho, który może wbić twoją duszę, zabrać twoją nadzieję, zabrać tobie wyczucia lubowi. Tego bijcie się, a nie jakiś tam problem, który mają o swoim fizycznych ograniczenia. Groszy brakuje, wielkie nieszczęście. Mój Boże, nie bij się tego, bo grosze przyjdą. Grosze to jest rzecz, która jest materialna, ale bij się z tego, który może zabrać tobie radość i pewność wyczucia Carstwa Niebesnego w twojemu sercu. Carstwa Niebesnego w twojemu sercu. Amin.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував сьогодні катехизу в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, отче. Дякуємо всім слухачам. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Одразу після завершення цієї катехизи запрошуємо до молитви. Що ж, а вже наступний вівторок ми продовжимо цикл катехиз разом з отцем Міхалом Бранкевичем.
0: Так, і зостало нам чистилище, і пекло, і остасній суд.
1: Гарно. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.